strach. Tak wiele dziewcząt przeczesała moja dłoń. Tak wielu chłopców wykończyła moja broń.

0: Marek Zubrycki, a kampaniatar kolektywu Wasiloczki z Bielska Podlaska. Już te takie pieśni miejscowe i z Białorusi, tak, z Polesia pieśni. No, repertuar heta Natalia Martyniuk. I ona jako dyrygentka nam przynosić niekilka propozycji i my, no, wybierajem pieśni, tak, uczymy się pieśni i śpiewajem, no, my starajemy się tak kap rozwijać i kap pieśni byli, że to choć jakieś inszy.
1: A wy jeszcze przyjeżdżajcie na każdą repetycję z Białowieży. Jak wam sumieszczać udaje się dwa kolektywy, dwa różne zusim podychody, bo jednym wy kierownik, a w drugim wy akompaniator, Wasileczkach menowite, jakie сегодня выступают.
0: Тут, як видно, я маю такую технологию, так, таблеты и так далее, бо уже мушу крыху дивиться на, вядомо, на тексты, на ноты. Часом два коллективы грают одну песню, так, але совсем иншая апрацовка. Я тут, каб не имел такой тут технологии, я бы мог какие-то там трошку ошибки тут иметь, так. Ну, а коли я маю распис, як что, якая звернутая, Лодка пройдешь и так далее, уже крышку легче.

0: za kluczny moment, tam jak zaosiody zjawiająca koncerty w ramkach spasowskich zapustach na hety raz w Bielskim Domu Kultury, a tamu, że tu u parku wielka impreza 35-godzie naszej bielskiej firmy Helan. My w ramkach tej imprezy do rzeczy zapraszamy ich tak samo i naszych ze spasowskich zapustów na patancołku przy kolektywie Prymaki. Dumaj już trochę to dobre zawieszenie spasowskich zapustów, jak zaosiody na spasowskich zapustach i abrady, i nasze kolektywy z Bielska Domu Kultury, ale tak samo zaproszane ja gości.
1: Mnie nie zauczę, ale lepiej znany jak swojak zespół. Pochodzę z Białorusi, ale mieszkam tu już ponad 15 lat. Poznałem się kaliści na koncertach, z dobrymi grajkami, Krzysztofem, i stali takimi siebrami, razem zaczęli coś robić. Ja piszę sam autorskie utwory. Jak tylko przyjechał tu żyć już do Polski, to pisałem piosenki w polskim języku, nie? Ale raz popałem na taki koncert i tu żył lód. Mój temat, nie? No i jakoś tak pomału, pomału i idę naprzód.

0: Радио Рация. Рация.
1: Вечер с рацией.
2: I właśnie przechodzimy do knihy Georgia Walkowicka Wiry. A czemu? A tamu, że Georgi Walkowicki był tym, jaki zakładał pierwszą białoruską gazetę poślawojennej Polszczy i był szmatgadowym jaje redaktorem głównym. Majem hod 55 pakulż to 1955, 20. stogodzie. Powstaje białoruska organizacja, białoruska gromadzka kulturna towarzystwa i tak sama trzeba dla tej organizacji gazety. I właśnie to pisze tady, jak to odbywało się, co pisze Georgi Walkowicki. Podzielili obowiązki, poczęli rychtować jest. Ja stał namiestnikiem starszyni i odkaznym za propagandę. Jednak osnownym moim zadaniem zjawiała się zasnowanie tydniowika. I tej idei podporadkował ja się swoje dumki. Chwalował się. Jaż tolki 80-tny żurnalist, poczynający bez wopytu o organizacyjnych sprawach, a tut u twoich rukach buduczynia gazety. Począł tancować od zagalołka, jak czasem robił i przy wierszach. Z moich na wokal zagalowacznych piruetów nie zostało się nijaka śledu. Pomnił tylko, że szukający imię konkretyzował i charakter tydniowika. Odkidwał dwuchczlenny ja nazwy. Jany od Biasilia wykazać dumku koratka. A imię czasopisa, ścisła ja dumka, powinna być prostaj, sucelnaj i dochodliwaj. Brał tak samo pod uwagę kalparciorał i szeroką gromadzkość. Nie u siebie dają białoruską mowę, a nam nie aby jakaby asocjacji, jakie ja wyklicza u ludzi nasz tydniowik. Do tej książki jeszcze siodnia dużo praznie kalki chwilin. Będziemy wiertać.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Wysłuchajcie Wieczora z Racja i jeszcze raz wielmi serdeczna witaj usich tych, jakie z nami od początku i tych, jakie doluczajuca. Siądnia ja, Andrzej Szczepaniuk, staraju się podrychtować was do snu, a pracza tychże program, jakie ja zausiody uchytuju paru, tak samo haczu wiarnąć was u pierwszej upalowu 20. stagodzia, kali powstawała u Białostoku białoruska gazeta, białoruski tydniowik Niwa. Tamu listajem się nie kniżku Georgia Walkawycka, pierwsza galowna redaktora tego tydniowika Wiry. I pakulż to znachodzim się u 1955 godzie, kali Walkawycki wybieraje zahalować gazety. Wielmi chacie u pleści historycznej karennie. Białostoczynie jednak nie poszancowała z białoruskimi wydaniami. Paspróbujcie na przykład adaptować mużycką prawdę. Sialanska prawda, wiaskowa prawda, wózka. Choć i osnowna

dodał miła huczność i podtekst. I tak boś była wydumana nazwa Tydniowi Kaniba. Da fragmenta u kniżki budu jeszcze wiartaca. Także to zostawajcie się razem z nami z Białoruskim Radio Racja.

8 chwilin zostaje co do 20 godziny u Polszczy i 21 u Białorusi. Sąca łżą, schabała się. Dobraż to razem z nami jeszcze już hurt, bo saje sąca. Jaki ciepier przed wami.

0: Радио. Вечер с рацией.
1: Jan Mordań pohartał dla was niekilka chwil temu nazad stronki archiwnych Niwał, a ja chęć czu jeszcze raz, może już opośni na siądnia wiernuca do kniżki uspominał Georgia Walkawyckiego Wiry i do pierwszych wydaniał heta aż tydniowika 70-tych gadołów o tym chodzi już o prachodzić od tego czasu. Jak pamiętajecie, 4 sakawika 1956 roku wyszła u świat Niwa, pierwszy numer etaż tydniowika. I to pośla tego, jakie dumki przyszli do Georgia Walkawyckiego. Dobraż to dzień usialał. Świetle jadunki, cieszyła przychylność czytaczów, ciopla sustreł Niwu polski druk. Na politycznej karcie panowała ustojliwa adlicha, a wschodni wieczór przynosił haraczy podych 20. zjezda. U Zwiaździe, a za tymi u sowieckiej Białorusi, zjawili się artykuły, u jakich centralne białoruskie gazety wysoko ocenili napramki naszej dziejności. Prysłali prywietliwe listy białoruskie piśmienniki, a młody poet Nil Gilewicz pierekliwał się wierszam na pradwieśni. U Krasabiku redakcję nawiedał Piotr Ochlebka. Dni badziorli i natchniali. Paczał szturchać na twórczy uzdym i redakcyjna poeta Andrzeja Soszku. U Krasabiku startował on pierwszej podborkaj wierszał. Boś takie wspominy Georgia Walkawyckiego, ty jak ja zachoczuć poczytać ich, niechaj znajdzieć u bibliotekach. Kniżku Wiry, notatki redaktora, wydadzeno ją w 1991 roku. A ja duma już to, da nowych numerów Niwy tak samo budzicie zaglądać i budzicie hetu już gazetu, hety tydniowik. Zawsze jeszcze tak sama czytać.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: 15 chwilin zostajeca do 10 godziny noczy u Polszczy i 11 u Białorusi. Na początku każdej godziny informuję was, jakoje na dworie będzie zautra. To może cieper krychu bolsz pra miesiąc, jaki już trwaje, miesiąc żniwień. I tak u Polszczy u siaredzinie żniwnia, u tym liku kala 15-16, temperatura u centry na południ i zachodzie krainy padniemieca da 33-37 gradusów, a miejscami nawet i wyżej. U podlaskim województwie temperatura na przeciągu miesiąca będzie trzymaться w mierzach plus 24, plus 28 gradusów dniom, a noczu nadychodzić komfortne pochłodnienie do 14-16 gradusów. To u Polszczy, na Podlaszczy, a co czeka nas u Białorusi? U żniwni u Białorusi czekajca pierważna ciopla je na dworie. U średnim temperatura powietra prognozujeca na 1-1,5 stopnia Celsja wyżej za klimatyczną normą. U średnie miesiąca pod upływem powyższonego cisku temperatura miejsca opuścica niżej za normą. Zobaczycie. U Białorusi ma być chłodniej, u Polszczy jeszcze cieplej. Przynosi czy odczuwanie ranniej w osieni suchym nadworiem. No zobaczymy, co stało prawie rycą.

spójrz. Są tu wszyscy. Rok temu nie było nikogo. I ty w mojej bitwie, przy mym boku, stojąc ze swoją walką.

0: Nawet jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie, zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
1: Tak wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas. Tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas. Wiele jest w nas ciepła, wiele jest w nas słów, wiele snów, wiele chwil.